problemy mi wstaw. Na dziś powyżej odmaga się bać. Leave, give me back. On ma filo, ten i poluta. Uwyszę się, kumadans.